Nights on outside. Menaka, papi. Masigita, papi. Menaka, papi. Masigita, papi.